0: Mama ufavite ta.
1: Bara ufavite. Mama hi kuri tiku de mama ge ufantu sandane to nikama.
2: Emma me kibegi.
1: Ne gane no. Bodetivi mai kala badalus kudinan a deviya.